0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Francja i Niemcy dążą do nawiązania współpracy ze Szwecją w celu stworzenia nowego myśliwca. Wspólny projekt Paryża i Berlina został zakończony z powodu sporów między producentami, co skłoniło francuskie władze do podjęcia negocjacji ze Szwecją. Potencjalna współpraca ma dotyczyć szczególnie produkcji silników lotniczych. Mimo że szwedzkie myśliwce są rozwijane krajowo, wykorzystują one zagraniczną technologię, co stwarza przestrzeń dla dialogu technologicznego. W Gdańsku odbyła się uroczysta gala w Europejskim Centrum Solidarności, podczas której wręczono medale wolności słowa. Tytułem tym nagrodzono siostrę Małgorzatę Chmielewską, Leszka Jażdrzewskiego oraz Natalię Panczenko za ich działalność na rzecz dobra wspólnego, w tym aktywność obywatelską, społeczną i publicystyczną. Specjalny medal wolności słowa otrzymał Andrzej Poczebut, który przez ponad 5 lat był więziony na Białorusi. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku odnotowano 18 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu i umiarkowanym wietrze, natomiast w Szczecinie temperatura wynosi 19 stopni. W zachodniej części kraju, w Poznaniu i Gorzowie, termometry wskazują wartości między 18 a 19 stopniami. W centralnej Polsce, w Warszawie, odnotowano 16 stopni Celsjusza. Na południu kraju we Wrocławiu i Krakowie jest 17 stopni, przy czym w Krakowie wieje dość silny wiatr. Wschodnia część kraju jest chłodniejsza. W Suwałkach termometry pokazują 14 stopni, a w Rzeszowie 13 stopni.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

6, moje Radio 24. Jeśli nas słuchasz, to znaczy, że miałeś powód. Prawdopodobnie obowiązki, praca, a może poranny sobotni jogging. W każdym razie, czego nie planujecie, niech moje Radio 24 brzmi w waszych słuchawkach. Ja zostaję z wami do godziny 10. Nie do 20, do 10. Maciek Chorzowski, zapraszam.

do roboty rano, to bądźmy dla siebie uprzejmi. I ja wiem, że to jest trudne, że rano to się nie chce, że często się wstało tą lewą nogą, ale mimo wszystko mały uśmiech od ciebie może spowodować całą lawinę uśmiechów na drodze. Czego sobie i wam życzę.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6 w województwie zachodniopomorskim, na odcinku od granicy państwa do węzła Szczecin-Zachód, zamknięto jezdnię lewą w kierunku Berlina. Ruch został przełożony dwukierunkowo po jednym pasie na jezdni prawej. Obowiązuje ograniczenie prędkości. Na drodze ekspresowej S1 w województwie śląskim, w okolicach Lędzin, trwa demontaż bramownic. Możliwe jest zajęcie jednego z pasów ruchu w obu kierunkach oraz chwilowe wstrzymanie przejazdu. Ponownie na autostradzie A6 na przejściu granicznym Kołbaskowo-Pomelen mogą występować zatory spowodowane kontrolami granicznymi. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe grane w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne? Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Tekst jest jak dobra kawa. Musi mieć moc i charakter. Dlatego obok światowych hitów pilnujemy mądrego polskiego słowa. Trochę klasyki, trochę nowoczesnego rytmu, który ma coś do powiedzenia. Moje Radio 24 gramy to, co ważne.

No, wstajemy, wstajemy, pora się ruszyć, to moje Radio 24. Chciałem tylko pozwolić sobie na drobną sugestię. Otóż wydaje mi się, że świat przed pierwszą kawą i po niej to są dwie zupełnie różne planety. Najpierw zero energii i nic się nie chce, a potem jakoś z minuty na minutę troszkę bardziej i jakby bardziej wesoło, a u nas teraz kilka wesołych piosenek. Zostań z moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku odnotowano 18 stopni Celsjusza i lekki deszcz, natomiast w Szczecinie temperatura wynosi 19 stopni. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Gorzowie, termometry wskazują na 18 i 19 stopni. Stolica, Warszawa, może liczyć się z 16 stopniami Celsjusza. Na południu kraju panuje sucha pogoda. We Wrocławiu i Krakowie jest 17 stopni, a w Rzeszowie 13. W Suwałkach termometry wskazują na 14 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1012 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Francja i Niemcy dążą do nawiązania współpracy ze Szwecją w celu stworzenia nowego myśliwca. Wspólny projekt Paryża i Berlina został zakończony z powodu sporów między producentami, co skłoniło francuskie władze do podjęcia negocjacji ze Szwecją. Potencjalna współpraca ma dotyczyć szczególnie produkcji silników lotniczych. Mimo że szwedzkie myśliwce są rozwijane krajowo, wykorzystują one zagraniczną technologię, co stwarza przestrzeń dla dialogu technologicznego. W Gdańsku odbyła się uroczysta gala w Europejskim Centrum Solidarności, podczas której wręczono medale wolności słowa. Tytułem tym nagrodzono siostrę Małgorzatę Chmielewską, Leszka Jażdrzewskiego oraz Natalię Panczenko za ich działalność na rzecz dobra wspólnego, w tym aktywność obywatelską, społeczną i publicystyczną. Specjalny medal wolności słowa otrzymał Andrzej Poczebut, który przez ponad 5 lat był więziony na Białorusi. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy temperatury w granicach od 13 do 18 stopni Celsjusza. Na północy w Gdańsku występuje lekki deszcz przy 17 stopniach, podczas gdy w Szczecinie i Gorzowie termometry wskazują 18 stopni. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Warszawie, temperatura wynosi odpowiednio 17 i 16 stopni. Na południu w Krakowie jest 16 stopni, natomiast w Rzeszowie 14. Najniższe aktualne temperatury odnotowano na północnym wschodzie w Suwałkach, gdzie termometry wskazują 13 stopni Celsjusza.

0: moje. Radio 24.
1: 7.00 już za nami. To jest moje Radio 24 i podwójne espresso w wydaniu sobotnim. Troszkę zwolnimy, troszkę delikatniej, bardziej leniwie, ale cały czas z delikatnym gitarowym pazurem.

Paweł Kukiz śpiewał Miasto budzi się. No i bardzo fajnie, czasami naprawdę bardzo fajnie patrzeć, jak miasto i okolica budzi się do życia i wstaje słońce. Dobrego dnia z Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 na odcinku Pyrzowice Piekary Śląskie zamknięta jest jezdnia w kierunku miejscowości Gorzyczki. Ruch dwukierunkowy prowadzony jest jezdnią w stronę Łodzi. Na drodze ekspresowej I1 w kierunku Żywia wyłączony jest jeden pas ruchu. Na drodze krajowej DK3 na odcinku Jelenia Góra, Jakuszyce, w miejscowości Piechowice obowiązują ograniczenia prędkości przy dojeździe do obiektu mostowego. Od strony Jeleniej Góry limit wynosi 50 km na godzinę, a od strony Szklarskiej Poręby 40 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Słuchasz moje Radio 24.

Muzyka, historie i klimat, wszystko w jednym miejscu. Odwiedź moje radio24.pl, zobacz jak wygląda nasza ramówka i wybierz coś dla siebie.

Ciekawe, czy jak się wypija dziennie 4 kawy, to jeszcze jest tylko taki nieszkodliwy nawyk, czy też może już regularny nałóg? No, bardzo to jest interesujące. Warto się nad tym zastanowić. No, a jaka jest prawda? Prawda leży gdzieś pewnie po środku. Ja się chyba zbadam, zrobię sobie test z internetu, czy to nałóg, czy to jeszcze nawyk. Ale jak wypiję kawę?

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku, odnotowano 17 stopni Celsjusza oraz lekki deszcz przy umiarkowanym wietrze. W Szczecinie i Gorzowie temperatura wynosi 18 stopni. W centralnych regionach, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują na 16 i 17 stopni odpowiednio. Na południu kraju panuje nieco chłodniejsza aura. W Krakowie jest 16 stopni, a w Rzeszowie 14. Najniższe temperatury odnotowano na północnym wschodzie, gdzie w Suwałkach termometry pokazały 13 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi obecnie 1012 hektopaskali.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł.
2: Rok, godzina.
7: Mój tylko

0: Talk. Godzina codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Francja i Niemcy dążą do nawiązania współpracy ze Szwecją w celu stworzenia nowego myśliwca. Wspólny projekt Paryża i Berlina został zakończony z powodu sporów między producentami, co skłoniło francuskie władze do podjęcia negocjacji ze Szwecją. Potencjalna współpraca ma dotyczyć szczególnie produkcji silników lotniczych. Mimo że szwedzkie myśliwce są rozwijane krajowo, wykorzystują one zagraniczną technologię, co stwarza przestrzeń dla dialogu technologicznego. W Gdańsku odbyła się uroczysta gala w Europejskim Centrum Solidarności, podczas której wręczono medale wolności słowa. Tytułem tym nagrodzono siostrę Małgorzatę Chmielewską, Leszka Jażdrzewskiego oraz Natalię Panczenko za ich działalność na rzecz dobra wspólnego, w tym aktywność obywatelską, społeczną i publicystyczną. Specjalny medal wolności słowa otrzymał Andrzej Poczebut, który przez ponad 5 lat był więziony na Białorusi. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury w granicach od 14 do 18 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku, występuje lekki deszcz przy temperaturze 15 stopni. W pozostałych częściach kraju panuje sucha pogoda. W Szczecinie i Gorzu termometry wskazują 18 stopni, natomiast w Poznaniu oraz we Wrocławiu mamy 17 stopni Celsjusza. Warszawa i Kraków notują 16 stopni, a na wschodzie Polski, w Suwałkach i Rzeszowie, temperatura wynosi od 14 do 15 stopni.
1: To jest Moje Radio 24.

moją głowę zdobi. Jest tyle różnych dróg. Kolejny piękny marmurowy pomnik koło domu stoi.

Mam taką propozycję. Wstań rano i sprawdź, czy mięśnie twojej twarzy jeszcze działają. Spróbuj się uśmiechnąć do samego siebie, do lustra. Mnie pomaga serdecznie.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 na odcinku Pyżowice Piekary Śląskie zamknięta jest jezdnia w kierunku miejscowości Gorzyczki. Ruch dwukierunkowy prowadzony jest jezdnią w kierunku Łodzi. Na drodze ekspresowej S5 między MOP Folwark a węzłem Wrocław Północ prowadzone są prace koszenia pasa drogowego po obu stronach. Na autostradzie A4 na odcinku między węzłem Przemyśl a węzłem Jarosław Wschód zamknięty jest MOP Zamiechów oraz wyłączony pas włączania i wyłączania po stronie lewej w kierunku Rzeszowa. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

Czasami zabiegany poranek potrafi skończyć się tak późno, że śniadanie płynnie przechodzi w obiad. Anglicy nawet na to mówią i Amerykanie brunch. Po polsku to nie wiem, obiadokolacja jest, śniadanie, obiad nie spotkałem się szczerze, chociaż mi się zdarza. O śniadaniu warto pamiętać.

wstać z łóżka z lewą nogą, a może lepiej wstać z łóżka prawą nogą, albo obiema nogami, naraz. Niezależnie od tego, którą nogą dzisiaj wstaliście, nastrój poprawi muzyka. W moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Gdańsku odnotowano 15 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu i umiarkowanym wietrze. W Szczecinie oraz Gorzu temperatura wynosi 18 stopni. W Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu termometry wskazują na 16 lub 17 stopni Celsjusza. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, panuje sucha pogoda przy temperaturach od 15 do 16 stopni. Suwałki witają słuchaczy 14 stopniami Celsjusza.

0: kościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Francja i Niemcy dążą do nawiązania współpracy ze Szwecją w celu stworzenia nowego myśliwca. Wspólny projekt Paryża i Berlina został zakończony z powodu sporów między producentami, co skłoniło francuskie władze do podjęcia negocjacji ze Szwecją. Potencjalna współpraca ma dotyczyć szczególnie produkcji silników lotniczych. Mimo że szwedzkie myśliwce są rozwijane krajowo, wykorzystują one zagraniczną technologię, co stwarza przestrzeń dla dialogu technologicznego. W Gdańsku odbyła się uroczysta gala w Europejskim Centrum Solidarności, podczas której wręczono medale wolności słowa. Tytułem tym nagrodzono siostrę Małgorzatę Chmielewską, Leszka Jażdrzewskiego oraz Natalię Panczenko za ich działalność na rzecz dobra wspólnego, w tym aktywność obywatelską, społeczną i publicystyczną. Specjalny medal wolności słowa otrzymał Andrzej Poczebut, który przez ponad 5 lat był więziony na Białorusi. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy zróżnicowane warunki atmosferyczne. W Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie występuje intensywny opad deszczu przy temperaturze od 16 do 18 stopni Celsjusza. Na południowym wschodzie, w okolicach Rzeszowa, termometry wskazują 14 stopni. Warunki są znacznie lepsze w Warszawie oraz Szczecinie, gdzie panuje sucha pogoda, a temperatura wynosi odpowiednio 17 i 18 stopni Celsjusza. W Gdańsku odnotowano lekki deszcz przy temperaturze 15 stopni. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi obecnie 1012 hektopaskali.

Chwila po dziewiątej, moje Radio 24 w sobotę. Zapraszam serdecznie do takiego weekendowego relaksu. Sam się nie mogę doczekać i postaram się go wam muzycznie zafundować.

i wszystko przeciwko nam. Chcemy dotrzeć na czas do pracy, chcemy odwieźć dzieci do szkoły i się nie spóźnić, a tutaj tak, najpierw śmieciarka, potem betoniarka, następnie koparka, korek, radiowóz, kontrola trzeźwości, bo mają trzeźwy poranek. Ja mam każdy, nie wiem jak u nich tam, ale widocznie nie każdy mają, bo sprawdzają. No i co? A tu się okazuje, że mimo tych wszystkich przeszkód udało się dotrzeć do celu zgodnie z planem. Tego chcemy, tego się domagamy i niech tak będzie.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa, trwa remont nawierzchni. W kierunku do Korczowej obowiązuje zakaz ruchu dla samochodów ciężarowych. Samochody osobowe mogą poruszać się po jezdni lewej, gdzie ruch odbywa się w obu kierunkach. Prędkość jest ograniczona od 40 do 80 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S6 w rejonie łącznic węzła Gdańsk Południe mogą występować utrudnienia związane z pracami poprawkowymi. W zależności od potrzeb może wystąpić zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu. Na drodze krajowej Długa 22 na moście granicznym nad rzeką Odrą w Kostrzynie nad Odrą obowiązują utrudnienia wynikające ze stanu technicznego obiektu. Ruch jest wahadłowy i sterowany sygnalizacją świetlną, a prędkość ograniczona do 30 km na godzinę. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton powinny korzystać z dróg alternatywnych. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Czasami najwięcej mówi cisza między piosenkami, ale my wypełniamy ją tylko tym, co najlepsze. Kolejna godzina, kolejny zestaw starannie dobranych dźwięków. Cieszę się, że jesteście po drugiej stronie.

zdarza ci się taki moment zawieszenia, kiedy siedzisz na łóżku przez 3 minuty, patrzysz w ścianę i przypominasz sobie, kim jesteś tak naprawdę? Oby jak najrzadziej. Wstajemy, pora się ruszyć. Rozrusza muzyka. Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty meteorologiczne wskazują na zróżnicowaną aurę w całym kraju. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 15 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu. W Szczecinie jest cieplej, mamy 19 stopni i suchą pogodę. W centralnej części Polski oraz na południu, w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Notujemy intensywne opady deszczu przy temperaturach od 17 do 19 stopni Celsjusza. Warszawa cieszy się obecnie suchą aurą i słabym wiatrem przy 16 stopniach. Na wschodzie kraju, w Suwałkach, panuje sucha pogoda, natomiast w Rzeszowie trwa intensywny deszcz.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Francja i Niemcy dążą do nawiązania współpracy ze Szwecją w celu stworzenia nowego myśliwca. Wspólny projekt Paryża i Berlina został zakończony z powodu sporów między producentami, co skłoniło francuskie władze do podjęcia negocjacji ze Szwecją. Potencjalna współpraca ma dotyczyć szczególnie produkcji silników lotniczych. Mimo że szwedzkie myśliwce są rozwijane krajowo, wykorzystują one zagraniczną technologię, co stwarza przestrzeń dla dialogu technologicznego. W Gdańsku odbyła się uroczysta gala w Europejskim Centrum Solidarności, podczas której wręczono medale wolności słowa. Tytułem tym nagrodzono siostrę Małgorzatę Chmielewską, Leszka Jażdrzewskiego oraz Natalię Panczenko za ich działalność na rzecz dobra wspólnego, w tym aktywność obywatelską, społeczną i publicystyczną. Specjalny medal wolności słowa otrzymał Andrzej Poczebut, który przez ponad 5 lat był więziony na Białorusi. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty meteorologiczne wskazują na zróżnicowaną aurę w całym kraju. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 15 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu. W Szczecinie jest cieplej, mamy 19 stopni i suchą pogodę. W centralnej części Polski oraz na południu, w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Notujemy intensywne opady deszczu przy temperaturach od 17 do 19 stopni Celsjusza. Warszawa cieszy się obecnie suchą aurą i słabym wiatrem przy 16 stopniach. Na wschodzie kraju, w Suwałkach, panuje sucha pogoda, natomiast w Rzeszowie trwa intensywny deszcz.

Sobotnie przedpołudnie po 10. Cóż tu można by było zrobić? Ja najchętniej to bym sobie poleżał i porobił nic, ale ja jestem trochę takim kanapowcem. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy natomiast jogging, rower, no na pewno o wiele zdrowiej.

Tu moje Radio 24. Czyja będzie następna piosenka? Twoja. Zadzwoń 22 602 0068. Wybierz piosenkę i powiedz, kogo pozdrawiasz. 22 602 0068.

Jeśli utknąłeś w korku albo po prostu masz ochotę kogoś zaskoczyć, nasz numer telefonu to najlepszy lek na nudę. 22 602 0068. Zamów piosenkę, powiedz coś miłego do mikrofonu, a my to puścimy w świat. Nie wstydź się. 22 602 0068.

Kiedyś muzyka wymagała cierpliwości. Przewijanie kaset na ołówku, czekanie z palcem na przycisku rekord. Dzisiaj wszystko mamy na jedno kliknięcie, ale ta magia oczekiwania no gdzieś nam uciekła. Staram się ją dla Was odzyskać w każdej godzinie programu. Tu moje Radio 24. Gramy bez pośpiechu.

o 11 od poniedziałku do niedzieli. Cofamy się do najlepszych lat muzyki. Same klasyczne hity, jeden za drugim. Koniecznie włącz i posłuchaj.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: NexEnergia. Zadzwoń 500-231-331.
3: Kotłina Pelet. Drewno, drewno. Drewno Pelet. Najlepsze ceny i fachowy montaż.
2: NexEnergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
4: Francja i Niemcy dążą do nawiązania współpracy ze Szwecją w celu stworzenia nowego myśliwca. Wspólny projekt Paryża i Berlina został zakończony z powodu sporów między producentami, co skłoniło francuskie władze do podjęcia negocjacji ze Szwecją. Potencjalna współpraca ma dotyczyć szczególnie produkcji silników lotniczych. Mimo że szwedzkie myśliwce są rozwijane krajowo, wykorzystują one zagraniczną technologię, co stwarza przestrzeń dla dialogu technologicznego. W Gdańsku odbyła się uroczysta gala w Europejskim Centrum Solidarności, podczas której wręczono medale wolności słowa. Tytułem tym nagrodzono siostrę Małgorzatę Chmielewską, Leszka Jażdrzewskiego oraz Natalię Panczenko za ich działalność na rzecz dobra wspólnego, w tym aktywność obywatelską, społeczną i publicystyczną. Specjalny medal wolności słowa otrzymał Andrzej Poczebut, który przez ponad 5 lat był więziony na Białorusi. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 15 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu, natomiast w Szczecinie jest sucho i ciepło. W centralnej części kraju, w Warszawie, panuje sucha aura przy 16 stopniach Celsjusza. Z kolei w Poznaniu oraz w Gorzowie występują opady. Warunki są gorsze na południu. W Krakowie, Wrocławiu i Rzeszowie notujemy intensywne deszcze przy temperaturach od 16 do 19 stopni Celsjusza. W Suwałkach jest sucho i utrzymuje się temperatura 17 stopni.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Francja i Niemcy dążą do nawiązania współpracy ze Szwecją w celu stworzenia nowego myśliwca. Wspólny projekt Paryża i Berlina został zakończony z powodu sporów między producentami, co skłoniło francuskie władze do podjęcia negocjacji ze Szwecją. Potencjalna współpraca ma dotyczyć szczególnie produkcji silników lotniczych. Mimo że szwedzkie myśliwce są rozwijane krajowo, wykorzystują one zagraniczną technologię, co stwarza przestrzeń dla dialogu technologicznego. W Gdańsku odbyła się uroczysta gala w Europejskim Centrum Solidarności, podczas której wręczono medale wolności słowa. Tytułem tym nagrodzono siostrę Małgorzatę Chmielewską, Leszka Jażdrzewskiego oraz Natalię Panczenko za ich działalność na rzecz dobra wspólnego, w tym aktywność obywatelską, społeczną i publicystyczną. Specjalny medal wolności słowa otrzymał Andrzej Poczebut, który przez ponad 5 lat był więziony na Białorusi. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy, w Gdańsku, występuje lekki deszcz przy temperaturze 15 stopni, natomiast w Szczecinie jest sucho i ciepło, termometr wskazuje 20 stopni. W centrum kraju, w Warszawie, panuje sucha pogoda. Sytuacja na południu Polski jest gorsza. We Wrocławiu i Krakowie występują intensywne opady deszczu przy dość silnym wietrze. Na wschodniej granicy, w Suwałkach, mamy suchą aurę, podczas gdy w Rzeszowie notujemy gwałtowne opady.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Przenosimy się na samo południe regionu, tam gdzie Mazowsze spotyka się z Przedgórzem Iłżeckim, a krajobraz zaczyna nabierać wyraźnych, pagórkowatych kształtów. Z lotu ptaka widać, jak równina powoli ustępuje miejsca wzgórzom i dolinom, zapowiadając zupełnie inny rytm tego miasta. Przed nami Iłża, miasto legenda, nad którym od stuleci czuwa kamienna sylwetka Zamku Biskupów Krakowskich. Lecąc tuż nad linią wzgórza, dostrzegamy potęgę dawnej twierdzy. Jej baszta dumnie przecina niebo, będąc najlepszym punktem orientacyjnym w całej okolicy. Z góry dziedziniec zamkowy wygląda jak otwarta księga historii, czytana kamieniem, cieniem i światłem. Widać ślady dawnych komnat i sal, w których bywali królowie, duchowni i poeci. Monumentalne ruiny, mimo upływu czasu, wciąż dominują nad codziennym życiem mieszkańców, nadając miastu niemal filmowy klimat. Schodzimy niżej nad dachy Starówki. Układ urbanistyczny Iłży z centralnym rynkiem i wąskimi przesmykami ulic z lotu ptaka przypomina misterną układankę, w której każdy fragment ma swoje miejsce. Tu czas nie spieszy się nigdzie, raczej krąży, zatacza koła i wraca. Lecimy wzdłuż koryta rzeki Iłżanki. Jej wody meandrujące u stóp zamkowego wzgórza odbijają niebo i zieleń nadbrzeżnych drzew. To tutaj najpełniej czuć spokój miasteczka, które potrafiło zachować w sobie urok dawnych wieków. Szum rzeki koi, a krajobraz zaprasza, by na chwilę zwolnić. Kierujemy się w stronę dawnych pieców garncarskich. Iłża to przecież stolica polskiej ceramiki. Miejsce, gdzie glina w rękach mistrzów zamieniała się w przedmioty codzienne i małe dzieła sztuki. Tradycja, która przez pokolenia budowała lokalną tożsamość. Z góry dostrzegamy tafle Iłżeckiego Zalewu. Błękitne oko oprawione zielenią lasów. Widzimy spacerowiczów na grobli i kajakarzy, dla których zamek stanowi idealne tło. To miasto żyje w cieniu swojej wielkiej przeszłości, ale robi to z niezwykłą lekkością, łącząc turystyczny gwar z sielskim spokojem prowincji. Iłża to miejsce magiczne. Z jednej strony surowy kamień średniowiecznych murów, z drugiej delikatność iłżeckiej ceramiki i szum nadrzecznych wierzb. Mazowsze w swojej najbardziej romantycznej i malowniczej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Francja i Niemcy dążą do nawiązania współpracy ze Szwecją w celu stworzenia nowego myśliwca. Wspólny projekt Paryża i Berlina został zakończony z powodu sporów między producentami, co skłoniło francuskie władze do podjęcia negocjacji ze Szwecją. Potencjalna współpraca ma dotyczyć szczególnie produkcji silników lotniczych. Mimo że szwedzkie myśliwce są rozwijane krajowo, wykorzystują one zagraniczną technologię, co stwarza przestrzeń dla dialogu technologicznego. W Gdańsku odbyła się uroczysta gala w Europejskim Centrum Solidarności, podczas której wręczono medale wolności słowa. Tytułem tym nagrodzono siostrę Małgorzatę Chmielewską, Leszka Jażdrzewskiego oraz Natalię Panczenko za ich działalność na rzecz dobra wspólnego, w tym aktywność obywatelską, społeczną i publicystyczną. Specjalny medal wolności słowa otrzymał Andrzej Poczebut, który przez ponad 5 lat był więziony na Białorusi. To były najważniejsze informacje.

0: czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Gdańsku temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu, natomiast w Szczecinie odnotowano 22 stopnie i suchą aurę. W Poznaniu oraz we Wrocławiu występują intensywne opady deszczu i dość silny wiatr. Warszawa cieszy się suchą pogodą przy 16 stopniach Celsjusza, a w Suwałkach temperatura wynosi 19 stopni. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, towarzyszą nam intensywne opady deszczu. W Gorzowie odnotowano 20 stopni Celsjusza przy opadach deszczu.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Minęła 13, także w sobotę weekendowa odsłona waszych pozdrowień. Przejmijcie tą antenę, wystarczy zadzwonić 22 602 0068, wybrać sobie piosenkę, dołączyć dedykację, a ja już postaram się, żeby szybciutko znalazła się między innymi piosenkami w moje Radio 24. 22 602 0068.

Zapisz ten numer 22 602 0068. To linia dedykacji w moje Radio 24. Nagraj się 22 602 0068.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: A kto przy telefonie?
2: Słuchasz? Moje Radio 24.

Pamiętacie taki syntezator mowy sprzed ery sztucznej inteligencji? Chyba się nazywał Iwona i tam był taki facet i my go znaleźliśmy. On był kiedyś popularny w internecie, więc nie było tak trudno go znaleźć. Więc znaleźliśmy go, odkurzyliśmy i wsadziliśmy do naszego pozdrowienia telefonu. Tak więc jeżeli macie ochotę kogoś pozdrowić w moje Radio 24 oraz być może także dołożyć do waszych pozdrowień piosenkę, proszę koniecznie dzwonić 22 602 0068 22 602 0068. Tam się proszę nagrać, a my już za chwileczkę, już za momencik wasze pozdrowienia wyemitujemy na naszej antenie.

świecie, gdzie każdego dnia wychodzą tysiące nowych piosenek, my robimy dla Was selekcję. Wybieramy te, które zostają w sercu na dłużej niż jeden sezon. Selekcja ponad rotację. To nasza zasada. Słuchacie mojego Radia 24.

0: And anybody who take the bottle of Johnny Walker Black, better bring it back, yeah?
1: My friends never gonna stop with the roof.
2: U nas o 11:00 czas na klasykę. Lecą numery, które zna każdy i które zawsze działają. Koniecznie włącz o 11:00. Od poniedziałku do niedzieli. Zostań z nami. Moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
7: Chodził tyle lat, a spadł na
2: rok, godzina.
7: Mój ten

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Francja i Niemcy dążą do nawiązania współpracy ze Szwecją w celu stworzenia nowego myśliwca. Wspólny projekt Paryża i Berlina został zakończony z powodu sporów między producentami, co skłoniło francuskie władze do podjęcia negocjacji ze Szwecją. Potencjalna współpraca ma dotyczyć szczególnie produkcji silników lotniczych. Mimo że szwedzkie myśliwce są rozwijane krajowo, wykorzystują one zagraniczną technologię, co stwarza przestrzeń dla dialogu technologicznego. W Gdańsku odbyła się uroczysta gala w Europejskim Centrum Solidarności, podczas której wręczono medale wolności słowa. Tytułem tym nagrodzono siostrę Małgorzatę Chmielewską, Leszka Jażdrzewskiego oraz Natalię Panczenko za ich działalność na rzecz dobra wspólnego, w tym aktywność obywatelską, społeczną i publicystyczną. Specjalny medal wolności słowa otrzymał Andrzej Poczebut, który przez ponad 5 lat był więziony na Białorusi. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne warunki atmosferyczne w Polsce przy ciśnieniu 1013 hektopaskali. Na północy w Gdańsku odnotowano 20 stopni Celsjusza i lekki deszcz, natomiast w Szczecinie jest sucho przy temperaturze 23 stopni. W centralnej części kraju w Warszawie panuje sucha pogoda. Na południu Polski we Wrocławiu i Krakowie odnotowano intensywne opady deszczu, a w Rzeszowie temperatura wynosi 16 stopni Celsjusza.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła 14, słuchasz Moje Radio 24. Zachęcam do dodzwonienia się pod numer 22 602 0068, nagrania dedykacji i zrobienia komuś bardzo miłej niespodzianki w tą sobotę.

Statystyki nie kłamią. Spędzamy ze sobą kilka godzin dziennie. To już nie jest tylko słuchanie radia. To jest wspólna zmiana w robocie. Dzięki, że pozwalacie mi sobie towarzyszyć przy tych wszystkich mailach i raportach. Obiecuję żadnych zbędnych wrzasków. Tylko to, co w muzyce najważniejsze.

Kiedyś wysyłało się kartki, a dziś wystarczy numer telefonu 22 602 0068. Zadzwoń, nagraj pozdrowienia i udawaj, że to spontanicznie.

0: Od Londynu przez Warszawę aż po wasze głośniki. Standard światowego radia, ale z lokalnym sercem. To jest moje Radio 24, wasz punkt odniesienia w świecie muzyki.
1: Coraz dłuższe dni.

Moje Radio 24 każdy dzień ma swój rytm. Od klasyki o 11 po nocne pościelowe o 23. Zajrzyj na naszą stronę www.mojeradio24.pl, sprawdź naszą ramówkę i zostań na dłużej.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331.
3: Kotłina Pelet. Drewno, drewno. Drewno Pelet. Najlepsze ceny i fachowy montaż.
2: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
4: Francja i Niemcy dążą do nawiązania współpracy ze Szwecją w celu stworzenia nowego myśliwca. Wspólny projekt Paryża i Berlina został zakończony z powodu sporów między producentami, co skłoniło francuskie władze do podjęcia negocjacji ze Szwecją. Potencjalna współpraca ma dotyczyć szczególnie produkcji silników lotniczych. Mimo że szwedzkie myśliwce są rozwijane krajowo, wykorzystują one zagraniczną technologię, co stwarza przestrzeń dla dialogu technologicznego. W Gdańsku odbyła się uroczysta gala w Europejskim Centrum Solidarności, podczas której wręczono medale wolności słowa. Tytułem tym nagrodzono siostrę Małgorzatę Chmielewską, Leszka Jażdrzewskiego oraz Natalię Panczenko za ich działalność na rzecz dobra wspólnego, w tym aktywność obywatelską, społeczną i publicystyczną. Specjalny medal wolności słowa otrzymał Andrzej Poczebut, który przez ponad 5 lat był więziony na Białorusi. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecne pomiary meteorologiczne dla Polski wskazują na ciśnienie wynoszące 1013 hektopaskali. Na północy kraju, w Gdańsku, odnotowujemy 22 stopnie Celsjusza i lekki deszcz, natomiast w Szczecinie jest sucho przy temperaturze 23 stopni. W zachodniej części Polski, w Gorzowie, temperatura wynosi 23 stopnie przy opadach, a w Poznaniu występują intensywne deszcze i dość silny wiatr. W centralnej Polsce, w Warszawie, panują suche warunki przy 17 stopniach Celsjusza. Na południu i południowym wschodzie kraju, w Krakowie, Wrocławiu oraz Rzeszowie, występują intensywne opady deszczu przy temperaturach od 18 do 23 stopni Celsjusza. Z kolei na północnym wschodzie, w Suwałkach, jest sucho i termometr pokazuje 20 stopni.
1: To jest Moje Radio 24.

pościelowe, noc, muzyka i trochę emocji. Zapraszam, startujemy o 23, a kończymy o 1 w nocy. Włącz koniecznie i pozwól się zrelaksować.

0: Nowe Pyramidy. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Sztuczna inteligencja potrafi już napisać kod, ale ostatnio spróbowała wymyślić przepis na pizzę i dodała do niej jagody z chrzanem. My w moim Radiu 24 zostajemy przy sprawdzonych przepisach. Klasyczna playlista i zero halucynacji algorytmów. To prawdziwe brzmienie.

Pamiętacie film Chłopaki nie płaczą i jak Bolec nagrał płytę, a Silnoręki miał się dowiedzieć, jacy ludzie powodują, że radio ją gra? My już wiemy. To wy. Zadzwoń 22 602 0068 i wybierz swoją piosenkę. Dodaj pozdrowienia, a my ją zagramy. ASAPem. Pozdrowienia dla słuchaczy w korpo. To jest Moje Radio 24.

Dobre słowo wraca, zwłaszcza w moje Radio 24. Twój numer do muzycznych życzeń to 22 602 0068. Prosta sprawa, dzwonisz, mówisz co gramy, a my robimy resztę. 22 602 0068. Twój głos, twoja muzyka.

0: kościelowe, piosenki do odkochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Francja i Niemcy dążą do nawiązania współpracy ze Szwecją w celu stworzenia nowego myśliwca. Wspólny projekt Paryża i Berlina został zakończony z powodu sporów między producentami, co skłoniło francuskie władze do podjęcia negocjacji ze Szwecją. Potencjalna współpraca ma dotyczyć szczególnie produkcji silników lotniczych. Mimo że szwedzkie myśliwce są rozwijane krajowo, wykorzystują one zagraniczną technologię, co stwarza przestrzeń dla dialogu technologicznego. W Gdańsku odbyła się uroczysta gala w Europejskim Centrum Solidarności, podczas której wręczono medale wolności słowa. Tytułem tym nagrodzono siostrę Małgorzatę Chmielewską, Leszka Jażdrzewskiego oraz Natalię Panczenko za ich działalność na rzecz dobra wspólnego, w tym aktywność obywatelską, społeczną i publicystyczną. Specjalny medal wolności słowa otrzymał Andrzej Poczebut, który przez ponad 5 lat był więziony na Białorusi. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na południu i zachodniej części kraju, w okolicach Krakowa, Wrocławia oraz Rzeszowa, występują intensywne opady deszczu przy temperaturach od 19 do 24 stopni Celsjusza. W Gdańsku oraz Gorzowie również występuje opad przy temperaturze około 22 i 24 stopni. Z kolei w Szczecinie, Warszawie oraz Suwałkach jest sucho, a termometry wskazują wartości od 16 do 24 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1013 hektopaskali.

Po 16 w moje Radio 24 robimy wszystko, żeby umilić wam czas powrotu do domu lub wyjazdu w dalszą podróż. Jeśli jesteście w aucie, pamiętajcie, żeby moje Radio 24 pozostało z wami.

Nie potrzebujesz biletu na drugi koniec świata, żeby poczuć przygodę. Mikrowyprawy to hit tego roku. Spacer nieznaną ścieżką obok domu wystarczy. A jeśli nie możesz wyjść z biura, daj się zabrać w podróż naszym dźwiękom. Moje Radio 24. Twój bilet w jedną stronę.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A8 w rejonie węzła Wrocław Stadion między 12 a 14 prowadzone są prace przy naprawie barier na łącznicy w kierunku Warszawy i zjazdu w stronę Przewężenia. Na drodze ekspresowej S6 na węźle Gdańsk Południe trwają prace budowlane, co może powodować naprzemienne zwężenia łącznic. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Na drodze krajowej DK 10 w okolicach przejścia granicznego Lubieszyn, Linken mogą wystąpić zatory spowodowane kontrolami granicznymi. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Mój głos.
2: Ja nie mam telefonu.
3: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
2: O nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
4: Moje Radio 24.

ma zawsze w 2 minuty, to małe miejsca i wielkie historie. Codziennie o 12.30 i o 22.30. Zachęcam, włącz i odkryj coś nowego razem z Moje Radio 24.

Praca zdalna ma swoje prawa. Ostatnie badania pokazują, że 4 na 10 z nas pracuje w dresowych spodniach, udając na kamerce pełen profesjonalizm. Spokojnie, w moim Radiu 24 nie mamy kamer w waszych biurach. Możecie tańczyć przed monitorem. Spokojnie, nikt nie patrzy. I guess for now you've got the last laugh.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W serwisie informacyjnym Moje Radio 22 prezentujemy najnowsze wiadomości. Rozpocznijmy od tematu budzącego duże emocje w debacie publicznej. Przeprowadzono szerokie badanie opinii Polaków dotyczące postawy i działań Nawrockiego, co pozwoliło określić stopień zainteresowania tą kwestią oraz ocenę społeczeństwa wobec tych aktywności. Przechodzimy do wiadomości o charakterze społecznym. Miejscowość poruszająca historia matki walczącej o życie swojej córki wywołała duże poruszenie. Kobieta błagała o pomoc, jednak usłyszała jedynie komunikat z prośbą o powrót do domu. Ta tragiczna sytuacja stała się punktem dyskusji nad dostępnością ratunkowej opieki medycznej. W doniesieniach politycznych skupiamy się na dynamicznych zmianach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Pojawiają się pytania dotyczące planów Donalda Tuska w zakresie obsady tego gremium oraz przyszłości osób z jego bliskiego otoczenia, w tym Piotrowicza i Macieja Berka. Analizy wskazują na intensywne działania mające na celu przejęcie kontroli nad Trybunałem oraz przygotowywanie strategii kadrowych w ramach rządu. Eksperci śledzą kroki mające na celu reformę instytucji sądowniczej i badają, jakie działania zostaną podjęte w najbliższym czasie. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy kraju, w Szczecinie, panuje sucha pogoda przy temperaturze 24 stopni Celsjusza, podczas gdy w Gdańsku występuje lekki deszcz. W centralnej części Polski, w Warszawie i Suwałkach, jest sucho, choć w Suwałkach termometry wskazują niższą wartość, 14 stopni Celsjusza. Z kolei w południowej i zachodniej części kraju, w okolicach Poznania, Wrocławia oraz Krakowa, notujemy intensywne opady deszczu przy temperaturach oscylujących wokół 23 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1013 hektopaskali.

17. sobota, można by powiedzieć, że pora odpalić Netflix i zrobić ten słynny Netflix and chill. Jeżeli natomiast nie chcecie ślęczeć przed telewizorem, bo jest tam coś do roboty, radio sprawdzi się doskonale w tle.

Podobnie o mycie naczyń to nowa forma medytacji. O ile robisz to przy dobrej muzyce? Jeśli masz przed sobą zlew pełen wyzwań, podgłośnij odbiornik. Z moim Radiem 24 nawet sprzątanie staje się produkcją filmową.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18 w okolicach węzła Iłowa trwa naprawa nawierzchni betonowej. Kierowcy muszą liczyć się z zwężeniem jezdni oraz podłużnym uskokiem, co może powodować zatory. Na drodze ekspresowej IŚ1 na odcinku Lędziny wprowadzono czasową organizację ruchu. Dodatkowo informujemy, że na autostradzie A4 pomiędzy węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa zamknięty jest MOP Kruszowice. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Moje Radio 24.

Krótka informacja dla tych, którzy mają ciężki dzień. Kostka gorzkiej czekolady poprawia koncentrację bardziej niż trzecia kawa. No u mnie to raczej tabliczka. To sprawdzone info. Przegryźcie coś słodkiego, a ja zajmę się resztą nastroju.

Jeśli lubisz wieczorny klimat, 23 jest twoja. Pościelowe, muzyka do słuchania, do czucia i jeszcze do czegoś, co czasami też się kończy na nia. Zostaniesz z nami.

0: wartościowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W serwisie informacyjnym Moje Radio 22 prezentujemy najnowsze wiadomości. Rozpocznijmy od tematu budzącego duże emocje w debacie publicznej. Przeprowadzono szerokie badanie opinii Polaków dotyczące postawy i działań Nawrockiego, co pozwoliło określić stopień zainteresowania tą kwestią oraz ocenę społeczeństwa wobec tych aktywności. Przechodzimy do wiadomości o charakterze społecznym. Miejscowość poruszająca historia matki walczącej o życie swojej córki wywołała duże poruszenie. Kobieta błagała o pomoc, jednak usłyszała jedynie komunikat z prośbą o powrót do domu. Ta tragiczna sytuacja stała się punktem dyskusji nad dostępnością ratunkowej opieki medycznej. W doniesieniach politycznych skupiamy się na dynamicznych zmianach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Pojawiają się pytania dotyczące planów Donalda Tuska w zakresie obsady tego gremium oraz przyszłości osób z jego bliskiego otoczenia, w tym Piotrowicza i Macieja Berka. Analizy wskazują na intensywne działania, mające na celu przejęcie kontroli nad Trybunałem oraz przygotowywanie strategii kadrowych w ramach rządu. Eksperci śledzą kroki, mające na celu reformę instytucji sądowniczej i badają, jakie działania zostaną podjęte w najbliższym czasie. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy, w Szczecinie, panuje sucha pogoda przy temperaturze 25 stopni Celsjusza, podczas gdy w Gdańsku występuje lekki deszcz. W centralnej części kraju, w Warszawie, jest sucho i słabo wieje. Z kolei w wielu regionach południowych i zachodnich, takich jak Poznań, Wrocław i Kraków, występują intensywne opady deszczu przy temperaturach między 23 a 24 stopniami Celsjusza. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, odnotowujemy znacznie niższą temperaturę – 14 stopni Celsjusza. Natomiast na południowym wschodzie, w Rzeszowie, temperatura wynosi 20 stopni i występuje opad deszczu. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1013 hektopaskali.

Sobota 18, ach, tak naprawdę to niewiele się człowiekowi chce. No i niewiele trzeba. Z serdecznymi, leniwymi pozdrowieniami. Zostańcie z nami.

O 23 robi się ciszej, ale intensywniej. Pościelowe aż do pierwszej w nocy. Idealne na nocny vibe.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 na odcinku węzeł Warlubie. Węzeł Nowe Marzy w kierunku Łodzi trwa remont. Ruch odbywa się jezdnią drugą, jednym pasem w stronę Łodzi i dwoma pasami w stronę Gdańska. Na drodze ekspresowej S10 między Szczecinem a węzłem Kobylanka trwają prace budowlane. Zamknięta jest jezdnia północna, a ruch odbywa się dwukierunkowo jezdnią południową. Na autostradzie A18 przy węźle Oszyna występuje zwężenie jezdni w związku z kontrolą graniczną. Na tym odcinku obowiązuje zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Zapomnijcie o latte art. Teraz w kawiarniach rządzi Cloud Coffee. Kawa z watą cukrową, która imituje deszcz. Brzmi skomplikowanie? My mamy prostszy sposób na osłodzenie dnia. Suwak w górę i ulubiony numer z lat 90. Działa lepiej niż cukier.

Każdy miłośnik kotów wie, że czasem w nocy nasz pupil wskakuje do łóżka i zaczyna mruczeć prosto do ucha. Kota nie sposób nie głaskać, a głaskanie obniża poziom stresu i niepokoju, które są jedną z głównych przyczyn zawałów. Właściciele kotów są spokojniejsi, mają zdrowsze serca i rzadziej zmagają się z problemami o podłożu emocjonalnym, takimi jak depresja czy nerwica. Koty są też świetnymi słuchaczami, więc dają wsparcie w trudnych chwilach. Ponoć pomagają też w randkowaniu. No i internet kocha koty. Wy zostańcie z moje Radio 24, a ja dzwonię po e-receptę na kota. Wygląda na to, że działa lepiej niż paracetamol.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W serwisie informacyjnym Moje Radio 22 prezentujemy najnowsze wiadomości. Rozpocznijmy od tematu budzącego duże emocje w debacie publicznej. Przeprowadzono szerokie badanie opinii Polaków dotyczące postawy i działań Nawrockiego, co pozwoliło określić stopień zainteresowania tą kwestią oraz ocenę społeczeństwa wobec tych aktywności. Przechodzimy do wiadomości o charakterze społecznym. Miejscowość poruszająca historia matki walczącej o życie swojej córki wywołała duże poruszenie. Kobieta błagała o pomoc, jednak usłyszała jedynie komunikat z prośbą o powrót do domu. Ta tragiczna sytuacja stała się punktem dyskusji nad dostępnością ratunkowej opieki medycznej. W doniesieniach politycznych skupiamy się na dynamicznych zmianach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Pojawiają się pytania dotyczące planów Donalda Tuska w zakresie obsady tego gremium oraz przyszłości osób z jego bliskiego otoczenia, w tym Piotrowicza i Macieja Berka. Analizy wskazują na intensywne działania, mające na celu przejęcie kontroli nad Trybunałem oraz przygotowywanie strategii kadrowych w ramach rządu. Eksperci śledzą kroki, mające na celu reformę instytucji sądowniczej i badają, jakie działania zostaną podjęte w najbliższym czasie. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowaną aurę. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 20 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu, natomiast w Szczecinie jest 24 stopnie i panuje sucha pogoda. W centralnej części kraju, w Warszawie, termometr wskazuje 22 stopnie. Warunki są gorsze na zachodzie i południu. W Poznaniu, Wrocławiu oraz Krakowie temperatura oscyluje wokół 23 i 24 stopni, jednak towarzyszą im intensywne opady deszczu. Na północnym wschodzie w Suwałkach jest chłodniej, około 15 stopni przy suchej pogodzie, natomiast w Rzeszowie i Gorzowie termometry wskazują odpowiednio 21 i 25 stopni.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad zachodnie rubieże regionu, tam gdzie Dolina Drzewiczki staje się szeroka i gościnna. Z góry Odrzywuł ukazuje swoją najbardziej fascynującą twarz. Idealnie wyrysowaną siatkę ulic, przypominającą, że to miejsce przez stulecia dumnie nosiło miano miasta. Patrząc pionowo w dół, dostrzegamy serce miejscowości. Obszerny prostokątny rynek to tutaj w XV wieku król Władysław Jagiełło na prośbę Dobrogosta Odrzywolskiego nadał prawa miejskie. Dziś plac, otoczony kamienicami, z lotu ptaka wygląda jak geometryczny fundament, na którym zbudowano tożsamość całej okolicy. Każda linia ma tu swój początek w średniowieczu, a każdy kąt prosty opowiada o ambicjach dawnych właścicieli. Schodzimy niżej nad dach kościoła pod wezwaniem świętej Jadwigi. Jego neogotycka sylwetka, wzniesiona na początku XX wieku, przecina przestrzeń z niemal matematyczną precyzją. Czerwona cegła i strzeliste wieżyczki w blasku zachodzącego słońca nabierają głębokiej, niemal purpurowej barwy, dominując nad niską zabudową miasteczka. To architektoniczna kotwica, która trzyma Odrzywuł w ryzach historii. Lecimy w stronę rzeki. Drzewiczka to błękitna tętnica tego miejsca. Z góry widać, jak jej koryto wije się wśród lasów i łąk, tworząc naturalną granicę zabudowy. Tu najłatwiej zrozumieć, dlaczego osadnictwo kwitło tu od wieków. Woda dawała życie, obronę i spokój. Szum nurtu miesza się z ciszą pól, tworząc ścieżkę dźwiękową, która nie zmienia się od pokoleń. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie nowoczesność spotyka się z tradycją. Sady i ogrody otulają miejscowość miękką zielenią. Odrzywuł z tej perspektywy to nie tylko mury, to przede wszystkim przestrzeń i oddech, którego tak bardzo szukamy, uciekając z wielkich metropolii. Odrzywuł to lekcja pokory i trwałości. Z jednej strony surowy porządek XV-wiecznego układu lokacyjnego, z drugiej nieokiełznana natura rzeki i miękkość mazowieckiego krajobrazu. Miejsce, które przetrwało dziejowe burze, nie tracąc swojego kameralnego uroku.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.
3: Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek jaki.

0: 2 minuty.
1: Lecimy na południe od Radomia, w miejsce, gdzie krajobraz Mazowsza nabiera hartu i wyrazistości. Z lotu ptaka Wierzbica nie przypomina sennych miasteczek, które odwiedzaliśmy wcześniej. To przestrzeń, w której natura przez dekady ścierała się z ludzką ambicją i wielkim przemysłem. Z góry widzimy, jak miasto rozlewa się pośród pól, tworząc unikalną mozaikę. Miejsce, które nie boi się swojej przeszłości, lecz dumnie nosi ją w swoim krajobrazie. Zniżamy lot nad centrum, gdzie wznosi się kościół świętego Stanisława. Jego sylwetka to punkt stały, wokół którego od pokoleń toczy się życie mieszkańców. Z góry widać wyraźnie, jak miasto ewoluuje. Dawne układy ulic mieszają się z nową tkanką, a każdy dach ma tu swoją historię związaną z lokalną społecznością. Lecimy dalej w stronę horyzontu, gdzie majaczą ślady dawnej potęgi przemysłowej, słynnej cementowni. Z lotu ptaka to industrialna katedra. Nawet jeśli dziś jest tylko echem dawnej wielkości, to z powietrza jej skala wciąż robi wrażenie. To betonowy gigant, który kiedyś wyznaczał rytm życia całego regionu. Zabytek techniki, który przypomina o czasach, gdy Wierzbica była sercem budowlanym Polski. Kierujemy obiektyw w stronę otaczających miasto lasów i pól. To tutaj, zaraz za granicami zabudowań, odnajdujemy drugą twarz Wierzbicy. Zielone połacie ziemi, wstęgi lokalnych dróg i cisza, która kontrastuje z miejskim zgiełkiem. Z góry dostrzegamy, jak natura cierpliwie odzyskuje swoje, otulając miasto spokojem, który pozwala na moment odetchnąć od tempa współczesnego życia. Lecimy nad zalewem i terenami rekreacyjnymi. To tutaj widać, jak Wierzbica zmienia swoje oblicze. Od robotniczego etosu po miejsce, w którym po prostu chce się być. Wierzbica to miejsce z charakterem. Z jednej strony surowy, industrialny sznyt i ślady wielkiej historii. Z drugiej żywa, zielona tkanka i codzienny spokój jej mieszkańców. Mazowsze w swojej najbardziej autentycznej i wytrwałej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Lecimy dalej na południe Mazowsza, tam gdzie dolina rzeki Radomki spokojnie przecina rolniczy krajobraz powiatu radomskiego. Przed nami Jedlińsk, miejscowość, której nazwa brzmi miękko, ale kryje w sobie siłę dawnych puszcz i surowość jednego z najbardziej niezwykłych obrzędów w Polsce. Z góry widać wyraźnie, że nazwa nie jest przypadkowa. Jodły, które niegdyś dominowały w tutejszym krajobrazie, wciąż gdzieniegdzie strzelają ku niebu. To echo dawnych lasów i herbów rodu Jedlińskich, założycieli prywatnego miasta. W centrum panoramy dominuje sylwetka kościoła świętych apostołów Piotra i Andrzeja. Barokowa świątynia, odnowiona przez ród Załuskich, lśni białymi murami na tle czerwonych dachów. W jej wnętrzu spoczywają prochy wybitnych postaci dawnej Rzeczpospolitej, jakby duchowy fundament tej ziemi. Jednak to, co czyni Jedlińsk wyjątkowym w skali całej Europy, dzieje się tutaj raz w roku. W kusy wtorek, tuż przed Środą Popielcową, rynek zamienia się w scenę niezwykłego widowiska. To właśnie tutaj odbywa się ścięcie śmierci, jedyny taki obrzęd w Polsce. Mieszkańcy wcielają się w rolę kata, sędziego i samej kostuchy, by dokonać symbolicznego sądu nad złem. Historia miesza się tu z teatrem, a dawne prawo magdeburskie z ludową wyobraźnią. Patrząc z góry na układ ulic i rynku, łatwo dostrzec harmonię dawnego miasteczka szlacheckiego. Szlaki handlowe i dawna poczta konna ustąpiły miejsca nowoczesnej infrastrukturze, ale duch starego Mazowsza wciąż jest tu wyraźnie obecny. Jedlińsk to nie tylko punkt na mapie, to miejsce, gdzie czas mierzy się dźwiękiem kościelnych dzwonów i rytmem corocznego sądu nad śmiercią.
1: Mazowsze?

0: Zmieniamy perspektywę i lecimy nad zachodnie krańce regionu, tam gdzie lasy przysuskie gęstnieją, a horyzont zamyka dolina rzeki Drzewiczki. Z wysokości wyraźnie widać, jak siatka pól i zielonych masywów układa się w spokojny, harmonijny wzór, w którego sercu drzemie Rusinów. Naszą uwagę od razu przyciąga geometryczny porządek ukryty w starodrzewie. To zespół pałacowo-parkowy, perła XVIII-wiecznej architektury, która z góry wygląda jak elegancki salon przeniesiony wprost na mazowiecką wieś. Schodzimy niżej, nad dach pałacu Urszuli z Morsztynów Dębińskiej. Widzimy charakterystyczny mansardowy dach i białe elewacje lśniące w słońcu na tle soczystej zieleni parku. Projekt królewskiego architekta Ferdynanda Naxa przetrwał tu niemal w nienaruszonej formie, przypominając o czasach, gdy Rusinów tętnił życiem wyższych sfer. Lecąc nad ryzalitem pałacu, niemal dotykamy wzrokiem kartusza z herbami Rawicz i Leliwa. To zapisana w kamieniu historia rodu, który ukształtował to miejsce. Dzisiejszy park, choć spokojniejszy niż 2 stulecia temu, wciąż zachowuje ducha dawnych rezydencji. Drzewa zdają się tu szeptać opowieść o starościnie wolbromskiej i jej gościach. Przenosimy się nad wieżę kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Strzelista sylwetka świątyni dominuje nad okolicą, wyznaczając pionową oś całego Rusinowa. Z góry widać, jak czerwień cegły i rytm neogotyckich łuków przecinają błękit nieba. To tutaj bije duchowe serce gminy, a surowa architektura kościoła kontrastuje z lekką, barokowo-klasycystyczną formą pałacu. Pod nami Drzewiczka, meandrująca na obrzeżach miejscowości. Z lotu ptaka przypomina srebrną nić rzuconą wśród łąk. To jej wody od wieków dawały życie i wyznaczały granice posiadłości. Wzdłuż jej brzegów czas zwalnia jeszcze bardziej. Tutaj natura nie musi się z nikim ścigać. Rusinów to miejsce, w którym wielka historia spotyka się z sielską codziennością. Z jednej strony magnacka elegancja i herby wplecione w kamienne detale, z drugiej szum starych dębów i spokój rzeki płynącej własnym rytmem. Mazowsze dyskretne, dostojne i wciąż czekające na odkrycie.
1: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na południowy zachód Mazowsza. Tutaj równina zaczyna falować, a na horyzoncie pojawiają się lasy i wzgórza Garbu Gielniowskiego. Z lotu ptaka widzimy mozaikę pól, która nagle ustępuje zwartej zabudowie miasteczka o niezwykłym rodowodzie. Przed nami Przysucha, miejsce, w którym przez wieki spotykały się trzy narody i trzy religie. Zniżamy lot nad centrum. Nad miastem góruje klasycystyczny kościół świętego Jana Nepomucena. Kilka ulic dalej wznoszą się mury dawnej synagogi, jednej z największych w regionie. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak te dwa światy przez lata współistniały obok siebie. Handel, rzemiosło i codzienne życie splatały się tu w jeden rytm. Kierujemy obiektyw w stronę Dworu Dębińskich. To tutaj urodził się Oskar Kolberg, człowiek, który zapisał kulturę ludową Polski. W cieniu starych drzew parku wciąż można poczuć atmosferę epoki romantyzmu. Jakby nad alejkami unosiły się dźwięki mazurków i oberków. Przysucha to jednak także woda i lasy. Lecimy wzdłuż rzeki Radomki, która prowadzi nas do zalewów Toporni. Błękitna tafla wody otoczona sosnowymi lasami to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku w regionie. Zniżamy lot nad rynek. W dni targowe miasto przypomina o swoim handlowym rodowodzie. Gwar, kolory i spotkania mieszkańców tworzą żywy obraz Przysuchy. To miasto dialogu między historią wielu kultur a spokojem świętokrzyskich lasów. Mazowsze w swojej najbardziej wielowymiarowej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny na antenie Moje Radio 24. Karol Nawrocki podczas wydarzenia przyszłość.pl w Juracie odniósł się do sporów dotyczących nominacji ambasadorskich i zapowiedział organizację kolejnej edycji spotkania z młodzieżą. Prezydent zaznaczył, że obecnie nie poparłby zniesienia dwukadencyjności włodarzy miast, uznając to ograniczenie za zasadne. W wydarzeniu wzięło udział około 800 młodych osób, a selekcja uczestników odbyła się na podstawie formularzy zawierających ich zainteresowania. W wiadomościach zagranicznych Niemcy planują nowe działania wymierzone w rosyjską gospodarkę w odpowiedzi na incydent z dronem na lotnisku w Lipsku. Media powiązały ten przypadek z konfliktem Rosji przeciwko Ukrainie. Rząd Niemiec rozważa wprowadzenie niezależnych sankcji gospodarczych, a decyzja ma zostać ogłoszona po spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych w Irlandii. Na początku sierpnia niemieckie służby powiadomiły o znalezieniu drona z materiałem wybuchowym przy lotnisku Lipskhalle, podczas gdy amerykański wywiad wskazał na powiązania incydentu z Rosją. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne pomiary wskazują na zróżnicowaną aurę w całym kraju. Na północy, w Szczecinie panuje sucha pogoda przy 24 stopniach Celsjusza, podczas gdy w Gdańsku występuje lekki deszcz. W centrum Polski stolica jest sucha, natomiast w Poznaniu notuje się intensywne opady. Południowe regiony, w tym Kraków i Wrocław, zmaga się z ulewami przy temperaturze 24 stopni Celsjusza. Na wschodniej granicy, w Suwałkach, odnotowano chłodniejszą aurę, 15 stopni Celsjusza.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tu. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Lecimy na wschodni kraniec regionu, tam gdzie Mazowsze przegląda się w szerokim lustrze królowej polskich rzek. Z góry widać wyraźnie, jak Wisła, niczym potężna błękitna wstęga, rzeźbi tutaj krajobraz. Oddziela wysokie, wapienne skarpy od piaszczystych łach. To właśnie tutaj, na styku wody i lądu, drzemie Solec nad Wisłą. Miasteczko, które kiedyś tętniło życiem wielkiego portu, a dziś zachwyca ciszą. Przed nami panorama, która zapiera dech. Nad miastem górują ruiny zamku wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego. Z lotu ptaka, baszty i fragmenty murów wyglądają jak geometryczne rysy na zielonym wzgórzu. Świadectwo dawnej potęgi, która strzegła wiślanego handlu. Schodzimy niżej nad ciche uliczki układające się w niemal niezmieniony od stuleci plan. W sercu miasteczka stoi gotycki kościół farny w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny z XIV wieku. Jego jasne mury kontrastują z błękitem nieba. Tuż obok dawny klasztor reformatów. Ukryty za murami sprawia wrażenie miejsca, w którym czas zatrzymał się w XVII wieku. Kierujemy obiektyw w stronę Wisły. To ona jest sercem Solca. Lecąc nisko nad wodą, mijamy piaszczyste wyspy i dzikie zarośla, dom rzadkich ptaków. Dziś to miejsce odpoczynku dla wędkarzy i nielicznych turystów szukających ciszy. Solec nad Wisłą nie musi krzyczeć, by zachwycać. On po prostu trwa, dumny ze swojej historii i piękna natury. To miejsce spotkania dwóch światów, surowych wapiennych skał i zamkowych ruin oraz miękkiego, wiślanego piasku i spokojnych sadów. Mazowsze w swojej najbardziej szlachetnej i spokojnej odsłonie.
1: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: w 2 minuty.
1: Zmieniamy kierunek i lecimy tam, gdzie piaszczyste wydmy spotykają się z gęstym, żywicznym oddechem lasu. Przed nami Garbatka Letnisko, miejscowość, która już samą nazwą obiecuje wytchnienie. Z lotu ptaka Garbatka nie przypomina typowej osady. To raczej ogromny park, w który ktoś z niezwykłą precyzją wkomponował architekturę. Między wiekowymi sosnami dostrzegamy drewniane wille z werandami i stromymi dachami. To pamiątka po czasach międzywojennych, kiedy mieszkańcy Radomia i Warszawy przyjeżdżali tu odpocząć od miejskiego zgiełku. Sercem tej zielonej enklawy jest Polanka, rozległy teren rekreacyjny. Z góry wygląda jak naturalny amfiteatr. Ścieżki wiją się między drzewami, prowadząc ku wodzie i dalej w stronę rezerwatu Brzeźniczka. Garbatka zawdzięcza swój rozwój także kolei. To właśnie linia kolejowa przywiozła tu pierwszych letników, którzy odkrywali wyjątkowy mikroklimat tej puszczańskiej osady. Dziś Garbatka Letnisko pozostaje miejscem, gdzie czas płynie wolniej. Odmierzany szumem iglastych koron i zapachem żywicy unoszącym się nad lasem. To mazowiecka oaza, w której letnisko nie jest tylko nazwą, ale prawdziwym stanem ducha.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą sady i pola. Krajobraz nagle się otwiera. Przed nami jedna z najpiękniejszych dolin rzecznych w Polsce. Nowe Miasto nad Pilicą. Miejscowość, która od stuleci przegląda się w nurcie rzeki. Łączy w sobie klimat letniska, powagę sakrum i ślady militarnej historii. Choć nazwa sugeruje coś nowego, korzenie sięgają XIV wieku. A ducha tego miejsca nie złamała żadna zawierucha. Z góry Nowe Miasto wygląda jak uporządkowana mozaika. Dominują czerwone dachy zespołu klasztornego kapucynów. To miejsce wyjątkowe, związane z błogosławionym Honoratem Koźmińskim, który właśnie stąd, w ukryciu, odbudowywał życie zakonne w trudnych czasach zaborów. Obok zielone serce miasta, zabytkowy park i klasycystyczny pałac. Ale Nowe Miasto ma też drugą twarz, której jednak nie możemy wam pokazać i to nie bez powodu. Tuż obok historycznego centrum rozciąga się ogromna przestrzeń dawnego lotniska wojskowego. Betonowa wstęga, z której kiedyś startowały myśliwce. Był pomysł, żeby zrobić tu miasteczko filmowe. Miało być jak Hollywood pod Radomiem. No i jak to u nas, wyszło jak wyszło. Industrialny kontrast dla spokojnej Doliny Pilicy. I właśnie w tym kontraście tkwi jego siła. Nowe Miasto to balans między naturą a infrastrukturą, między ciszą rzeki a historią zapisaną w murach, między duchowością a energią ludzi, którzy przyjeżdżają tu odpocząć. To miejsce, które nie ogląda się za siebie, ale też niczego nie zapomina.
0: Mazowsze w dwie minuty. Ty,
2: coraz dłuższe dni.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Opuszczamy radomskie równiny i wjeżdżamy w krainę, gdzie historia splata się z legendą, a szum drzew miesza się ze spokojnym rytmem Radomki. Przed nami Wieniawa. Wieniawa, miejscowość, której nazwa dumnie nawiązuje do jednego z najstarszych i najpotężniejszych polskich herbów. Głowy żubra z pierścieniem w nozdrzach. To tutaj, na styku historycznych ziem sandomierskiej i opoczyńskiej, rodził się etos rycerski. Ród Wieniawitów przez wieki budował znaczenie tego regionu. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Wieniawa skupia się wokół swojego serca, duchowego i architektonicznego zarazem. To kościół świętej Katarzyny, renesansowo-barokowa świątynia z XVI wieku, ufundowana przez Hieronima Strzembosza. Do dziś dominuje nad okolicą. Jej sylwetka to cichy świadek czasów, gdy Wieniawa była miastem, gdy tętniła handlem i życiem. I choć dziś formalnie nim nie jest, układ przestrzenny wciąż zdradza miejskie ambicje, z rynkiem w centrum, który pamięta więcej niż niejeden kronikarz. Ale współczesna Wieniawa to nie tylko historia. To gmina żyjąca w rytmie natury i rolnictwa, część zagłębia paprykowego i sadowniczego. Z lotu ptaka widać mozaikę sadów i upraw pod osłonami, połyskujących w słońcu jak tafle wody. To miejsce, gdzie tradycja spotyka się z przedsiębiorczością, od aktywnych kół gospodyń wiejskich po nowoczesne inwestycje. Wieniawa to przystanek dla tych, którzy szukają autentyczności, spokoju i Mazowsza, które pomimo upływu czasu wciąż żyje pełną piersią.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wracamy na wschód. Krajobraz łagodnie faluje, by po chwili uspokoić się w szerokich polach i otwartych horyzontach. Przed nami Stara Błotnica. Miejscowość, która od wieków pełni rolę duchowego serca ziemi radomskiej. Nazwa może sugerować coś skromnego, echo dawnych, podmokłych terenów, ale to tylko pozory. Bo dziś to miejsce ma siłę, której mogłyby pozazdrościć znacznie większe ośrodki. Z lotu ptaka wszystko układa się wokół jednego punktu. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, monumentalna, barokowa świątynia ojców Paulinów, dominuje nad okolicą niczym latarnia na spokojnym morzu pól. To tutaj od wieków przyciąga wiernych cudowny obraz Pani Błotnickiej. I to tutaj zbiegają się drogi, dosłownie i symbolicznie. Ale Stara Błotnica to nie tylko sakrum. To także nowoczesna gmina, która potrafiła połączyć tradycję z codziennością. Widać to w zadbanych gospodarstwach, w infrastrukturze, w organizacji życia lokalnej społeczności. Tu wszystko ma swój rytm. Od pusty, które wypełniają ulice ludźmi, i zwykłe dni, które płyną spokojnie, zgodnie z porami roku. Z góry widać jedno wyraźnie. To miejsce trwania, spokoju i pewnej ciągłości, której teraz coraz trudniej szukać gdzie indziej.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła 21, a w Moje Radio 24 kontynuujemy opowiadać historię wybranych piosenek.

0: historia jednej piosenki.
1: Dziś trochę już może zapomniana grupa Goja. Trzyosobowy zespół powstał w 1995 roku i od początku jego wokalistką jest Magda Wójcik, absolwentka klasy śpiewu Warszawskiej Szkoły Muzycznej. Zespół zadebiutował w 1998 roku. Charakterystyczne jest to, że mimo prawie całkowitego braku promocji, zespół zyskał bardzo przychylne opinie krytyków. W 2004 roku wziął udział w eliminacjach do Eurowizji. Udało im się również zagrać razem z takimi muzykami jak Nigel Kennedy czy Peter Gabriel. Potem posypały się nagrody, jak choćby Fryderyk 2006 w kategorii Album Roku za płytę Smak Słów. W tym samym roku Goja otrzymali propozycję nagrania piosenki na ścieżkę dźwiękową filmu Tylko mnie kochaj. Film i piosenka okazały się wielkimi hitami. Warto dodać, że cała kampania reklamowa produkcji oparta była tylko o piosenkę Tylko mnie kochaj w wykonaniu Goja. Dzisiaj

0: historia jednej piosenki.
1: Rok 1984. Jarocin pęka w szwach, a nad Polską wisi ciężkie, ołowiane niebo. W tym szarym świecie, między betonowymi blokami a marzeniami o wolności, rodzi się dźwięk, który nie pasuje do niczego, co znano wcześniej. Zimna fala, transowy rytm i tekst, który za chwilę stanie się pokoleniowym testamentem. Debiut, legendarna czerwona płyta grupy IARL. Skóra. Wielu widziało w tym prostą piosenkę o miłości, ale my widzieliśmy chyba trochę lepiej. To był krzyk o autentyczność, o to, że pod każdą maską, pod każdym mundurem i narzuconą rolą pulsuje ta sama bezbronna tkanka. Paweł Kukiz nie śpiewał wtedy do tłumów, on szeptał każdemu z nas prosto do ucha o lęku przed dotykiem i pragnieniu bliskości w świecie, który stał się zimny. Skóra to hymn tych, którzy nie chcieli dać się sformatować, zapach dżinsowych katan, smak pierwszej wolności i echo jarocińskich nocy, które miały nigdy się nie skończyć. Dowód na to, że rock to nie tylko gitary, ale przede wszystkim stan ducha. Dziś, gdy tamte emocje przykrył kurz codzienności, ten rytm potrafi wciąż wywołać dreszcz, bo pod skórą wciąż jesteśmy tymi samymi dzieciakami z tamtych lat. W mojej Radio 24, IARL dla wszystkich, którzy wciąż pamiętają, jak smakuje prawda skóra.

0: Historia jednej piosenki.
1: Liverpool, połowa lat 2000. Czasy, gdy w klubach jeszcze paliło się papierosy, a Britpop miał ostatni oddech, ten prawdziwy, gitarowy. W tym klimacie pięciu facetów z zespołu The Zutons nagrywa płytę Tired of Hanging Around i właśnie tam rodzi się Valerie. Nie, to nie piosenka o idealnej kobiecie. To historia o dziewczynie, która powinna wrócić, ale nie wraca. Facet siedzi, gapi się w szklankę i pyta: "Why don't you come on over, Valerie?" Tęsknota? Może. Trochę ironia, trochę autentyczna bezradność. Dave McCabe, wokalista zespołu, który napisał tekst zainspirowany prawdziwą Valerie, którą poznał w barze w Wirral. Była artystką z Los Angeles, aresztowano ją za jazdę po pijaku, przez to nie mogła wrócić do Wielkiej Brytanii. I tak z romantycznej historii powstał kawałek o niespełnieniu, który śpiewa się z uśmiechem. Rok później Mark Ronson usłyszał ten numer, zaprosił Amy Winehouse i świat zapomniał, że kiedyś istniał oryginał. A to właśnie tutaj, w tej surowszej, gitarowej wersji słychać prawdziwe serce tej historii. Trochę rocka, trochę pubu i to charakterystyczne brytyjskie "Keep calm and sing anyway". Zanim więc Amy go porwała do soulu, posłuchajmy, jak brzmiało naprawdę. The Zutons, Valerie.

0: Historia jednej piosenki.
1: Cofamy się do końcówki lat 90. To był moment, w którym polski rock zaczął mówić ciszej, ale trafniej. Zamiast krzyku emocje, zamiast manifestów historię. Wtedy właśnie pojawia się Mysłowic. Zespół Zmysłowic, który bardzo szybko znalazł własny język. Język oparty na nastroju i na obrazie oraz na niedopowiedzeniu. Peggy Brown to jeden z tych utworów, które bardziej się opowiada niż śpiewa. To nie jest klasyczna piosenka z refrenem do krzyczenia pod sceną. To raczej krótki film o kim wiemy niewiele, ale wystarczająco dużo, żeby poczuć klimat tej historii. Utwór ukazał się na płycie Miłość w czasach popkultury, albumie, który dla Mysłowic był ogromnym przełomem. To właśnie ta płyta wyniosła zespół z klubów do głównego nurtu i na stałe zapisała go w historii polskiej muzyki. Peggy Brown idealnie pokazuje styl tamtego okresu. Spokój, melancholię, prosty motyw gitarowy i tekst, który zostawia przestrzeń dla słuchacza. To jedna z tych piosenek, które nie starzeją się dlatego, że nigdy nie próbowały być modne. Czas wrócić do tej historii. Przed nami Mysłowic i ponadczasowa Peggy Brown.

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: To jest moje Radio 24.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

Słuchasz Moje Radio 24.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz? Moje Radio 24.